0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
0: i po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki. Ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
9: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Linku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: Sytuacja na stołecznych ulicach w tym momencie idealna, nawet na Wisłostradzie, nawet na Moście Grota spokojnie można przejechać, więc jeśli chodzi o korki, to nie będzie dzisiaj dobra wymówka o tej porze, jeśli jedziecie do pracy, ale pewnie sytuacja może później się zmienić. Zmieni się też sytuacja dzisiaj diametralnie w pogodzie, a to dlatego, że zapowiada się bardzo ciepły dzień i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Termometry w Warszawie mają dzisiaj pokazać w okolicach 25, może nawet 26 stopni. No i pierwsza połowa dnia ma być bardzo słoneczna, po południu już nieco więcej chmur, ale dzisiaj w ciągu dnia jeszcze bez opadów. Te mogą

0: kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
1: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
0: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to nowy typ drona.
3: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
4: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
5: Tak będzie do końca.
6: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
2: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
7: SK Warszawa News.
2: A w Warszawie ruszyły konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. Chodzi o projekt, który ma uporządkować reklamy, szyldy i nośniki reklamowe w przestrzeni miasta.
8: Chcemy oddzielić informowanie od tegoż właśnie chaosu.
2: Mówi Karolina Bober, wiceprezydent Warszawy. Konsultacje potrwają do 15 października, a ruszyło też już głosowanie na Warszawiankę roku 2026. Można wybierać spośród 10 kandydatek. Głosować można do 4 listopada, a 18 ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
10: A propos spania, wiecie co mi się śniło?
11: Dawaj!
10: Że ta benzyna jest po 5,19.
11: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
10: No jeszcze nie, oby nie oczywiście.
9: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
11: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę.
10: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
12: Ja na razie się nie przyznaję, wy możecie być pierwsi.
10: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już nadkręciło, że któregoś dnia chyba nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałeś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie
2: miałem. Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: To tylko śniło.
0: Nie. Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, mi się też to śniło.
2: I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne rasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Witam. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił,
2: będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6. koncert tego dnia.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Poranne ja nie pamiętam. Tylko
0: bardzo dobrze.
1: A ja jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wołomskiego pamiętasz?
1: No tak!
3: I już wiemy, co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś. No.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen? How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SQB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty. Jankes.
2: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie. Eska.

0: Reklama.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace w Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki. Ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
13: I po reklamie.
14: Pojawiają się pierwsze miejsca w Warszawie, gdzie nieco większy ruch. To na przykład na wjazdówce do Warszawy na Krajowej 7 od strony Łomianek. Tutaj przy skrzyżowaniu z Wójcickiego już chwilkę w korku trzeba odstać swoje. Zwolnić trzeba także już na S8. Tutaj korek zdążył się ustawić na jezdni w stronę Bemowa, a zaczyna się na wysokości Mary Wilskiej, no i tak ciągnie do Marymontu. Na Wisłostradzie cały czas nieźle i to w obu kierunkach. Oby tak było jak najdłużej, a oby szybko zmieniła się temperatura w Warszawie, bo o poranku tylko 11 stopni, ale po południu, jak podpowiadam, dają prognozy, ma być dzisiaj do 25, może 26 stopni, no i słonecznie, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. A jutro o tej porze spodziewane są opady deszczu. Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Jankes. Jankes. Kama. Kama.
0: i Wiktor
13: w Radiu RTSK.
17: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
18: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodził urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
19: I kto jeszcze?
18: Michał Milowicz.
19: A,
18: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
20: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
18: Kasia, no lubisz czarodziei?
19: Idźmy za ciosem.
18: Czarodziei?
19: No, lubię, lubię.
18: David Copperfield też.
19: O, ja,
17: to nie, ja... bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
18: A, dobra, no. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, no. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypowiadam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata, tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą.
2: Dzisiaj to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: kasa, pisać. Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu. Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
0: I po reklamie.

0: a Houdini, 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
2: Nie ma.
3: Adrian, Adrian.
4: Eska, budź się.
0: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
5: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian, dzień dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
5: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
5: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
3: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli były siejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
5: Że bardzo dziękuję, że pamiętałaś, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
3: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
5: Nie. Karolina.
1: Tak, tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok.
0: Kasia.
1: Bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nią nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie wiem, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Mm-hmm. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
3: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. O, dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
3: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
5: No to przede wszystkim zawsze trzeba, musimy się cieszyć z tego.
3: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7. Przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest,
0: jakie?
1: Słuchajcie. Proszę wysyłać, prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodzki w Newsach będzie o tym mówił, Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Kierowcy, od jutra zmian w ruchu trzeba spodziewać się w rejonie Grzybowskiej. Drogowcy będą tutaj pracowali na Żelaznej. Dla kierowców zostanie tylko jeden pas, którym kierowcy pojadą w obu kierunkach. No i cały czas trwają też prace na rondzie wiatraczna, których fanem jest Wiktor i codziennie sprawdza ten postęp prac.
5: Potwierdzam i pozdrawiam wszystkich, którzy wymyślili, że wrzesień jest najlepszy na remonty. Skoro wcześniej jest lipiec i sierpień, to po co wtedy robić?
4: No i wrzesień też jest dobrym miesiącem też na to, by jeszcze temperatura trochę podskoczyła. No i dzisiaj właśnie taki dzień nam się szykuje z temperaturą na poziomie 25 stopni, ale to dopiero po południu, bo poranek brześki, 12 stopni teraz pokazuje nasz skowy termometr. Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
6: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
4: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
7: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie

0: News. A ponad 100 tysięcy osób podpisało się pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Aby głosowanie się odbyło, potrzeba jeszcze co najmniej 30 tysięcy podpisów. Ich zbieranie potrwa jeszcze 2 tygodnie.
1: Widzimy przyrost tych kart przysyłanych do nas pocztą i odnoszonych na punkty.
0: Mówi nam inicjator akcji Maciej Wilk. Podpisy pod wnioskiem o referendum będą zbierane do 28 września. A dziś rusza Europejski Tydzień Mobilności. W jego ramach dzień bez samochodu, który przypada we wtorek. Tego dnia komunikacja w stolicy będzie bezpłatna.
2: Dzień dobry, witamy, środa, w pół do piątku, 2 minutki po godzinie 7.
3: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli 7 wygrywa.
4: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
2: No, tankuje.
4: Warkocze. Tak.
2: Kama, 3, 2, 1, śmiejemy się.
4: Ale
3: Jeszcze się Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
4: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: Z jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Siebie poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. No albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie o tym, słuchajcie. Mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Te pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kama my cię nie wyrzucamy.
1: Nie. Nie.
2: Dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś ledy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę, jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
3: Cześć, Kamilu.
2: Kamilu, Kamilu, szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 664-402-302. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Siódme wygrywa telefony. Dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
3: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk
0: wodę.
5: Niegazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest,
1: drugie. Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze, człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Tak? Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
3: Mana.
0: Dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach, naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lecimy.
6: Halo, siema.
1: Piąte.
3: Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
6: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
6: Stracił.
0: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, a ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
6: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się musiał zastanowić.
7: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
6: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
6: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa

0: Janki, całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie mi Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda.

0: Reklama. Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
1: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy?
7: W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach.
8: Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
7: Serio?
8: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: I po reklamie.
11: Kierowcy, coraz gorzej wygląda sytuacja na trasie S8. Tutaj korek zaczyna się już za węzłem Głębocka i ciągnie przez prawie 4 km do Marymontu. Na Wisłostradzie nieco większy także już ruch. Tu na jezdni w stronę Mokotowa przy Fontannach nieco trzeba zwolnić. No a także na wysokości Lasu Bielańskiego. Tu także spowolnienie. No i jeszcze wjazdówka od strony Łomianek. Tu tradycyjnie także stoicie w korku. A w pogodzie dzisiaj naprawdę będzie przyjemnie, bo dużo słońca, no i też dużo stopni na termometrach. Na razie co prawda ten poranek chłodny. Miejscami cały czas pokazują termometry w okolicach 11-12 stopni, ale w ciągu dnia ta temperatura ma się rozkręcić do 26 nawet. Kolejna noc zapowiada się dosyć ciepło, ale jutro już sporo opadów deszczu. Minęła 7.30, zaczynamy z Kanią Marcin Procki. Zapraszam, Polska znów poderwała myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
12: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Patorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
11: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
11: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Wołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
16: Tak,
11: grillowanie.
16: Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
11: dzisiaj
16: zdjęcie.
11: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
16: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
11: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
16: Wiesz, na przykład, co? Jakoś tak mi zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
17: I to mi się podoba.
11: Nie.
17: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
11: Ale czy żyje? Czy żyje?
16: W moim sercu tak.
11: Czyli nie żyje.
17: Ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
11: Dziękuję bardzo.
17: Przebieraj!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, wyglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, że ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termikaorlen.pl.
9: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
10: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
11: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

0: teraz zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się gali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił. Pewnie też, no.
3: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
5: Tak, o co chodzi?
6: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
5: Jestem ja, tak.
6: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
5: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
6: Aha.
5: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasła żarówka.
6: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
5: Znaczy się, to by było,
6: to już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
5: No jestem.
6: Jest pani?
5: Domem.
6: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
5: Przed domem sobie tak postąpać,
6: przed
5: tak?
6: domem, tak.
5: No.
6: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
5: Będę skakać przed domem.
6: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
5: Dobra.
6: Dłużej, proszę pani, i w lewo troszeczkę.
5: W lewo? Tak. A to pani widzi, że ja skaczę?
6: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
5: O, to człowiek, nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
6: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani... Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
5: Jak mnie ktoś widzi,
6: jeszcze
5: daleka, to ty...
6: Moment, jeszcze w lewo? Tak,
5: w lewo.
6: Ojeju, proszę pani.
5: Co?
6: To tutaj mi coś ciśnie.
5: O cholera.
6: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
5: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
6: No i wszystko jasne, proszę pani.
5: I co z tym zrobimy?
6: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
5: Ale jak?
6: To na pewno pani powie, Monika.
5: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Mać, a ja skakałam jak przed domem. Ja jak mnie ktoś widział, albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Słuchajcie, źle mi jest. Źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
1: No. Nic nowego.
2: Ale nie ma problemu.
0: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
1: jestem. Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
0: Poproszę.
1: Zanotuj sobie, proszę.
3: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezłe z ciebie ciacho.
0: O, ciacho, no to już mam tutaj.
1: No.
0: Mam już profil narysowany wstępny.
4: No ładny, rzeczywiście.
1: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
0: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
4: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
0: Jesteś
4: każdy
0: ciacho.
4: Jest kim chce.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaważ dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: ZTM aktualnie ostrzega przed utrudnieniami w kursowaniu linii tramwajowej numer 17. Wszystko przez problemy techniczne, jakie pojawiły się w okolicy przystanku Woronicza. Kierowców za to ostrzegamy aktualnie przed sytuacją na trasie Siekierkowskiej. Nią, jeśli jedziecie w stronę mostu i dalej w stronę Mokotowa, to trzeba liczyć się z długim korkiem. Tutaj bardzo powoli ruch się odbywa. Ciężko wygląda także sytuacja na S8. A w pogodzie za to dzisiaj, no piękny dzień przed nami, a to dlatego, że dużo słońca, to utrzyma się tak mniej więcej do 16-17, później nieco więcej chmur. No i temperatura naprawdę wysoka. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, jak wskazują prognozy. Dzisiaj do 26 stopni, ale na razie tak rzeźko w okolicach 12-13. Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporterski Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
18: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską.

0: Raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
1: SK Warszawa News.
0: A lotnisko Chopina w Warszawie kolejny raz paraliżowane przez pozostawiony bagaż. Wieczorem konieczna była ewakuacja terminala. Pakunek okazał się niegroźny i po kilkudziesięciu minutach lotnisko wróciło do pracy. A w piątek rusza Festiwal Nauki w Warszawie. Przez 10 dni zaplanowano niemal 1000 wydarzeń. Spotkania, debaty i pokazy. Program dla uczestników jest bardzo bogaty.
2: Wchodzi na jakieś spotkanie, mnie interesujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Opowiadała Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki.
3: Kama i Wiktor.
4: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
5: Mam propozycję.
6: Dawaj.
5: A chociaż nie, bo...
6: Nie. Ale co już wiesz?
5: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
6: No to posłuchaj dalej.
5: Boris Szyc na pewno nie.
4: Aha. Okej. A to co, nie podoba ci się Boris Szyc? Halo? Co,
5: jak? Powiedzieliście, że nie.
4: Że to nie Boris Szyc. Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
7: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
4: No, okej. Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
5: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
4: No.
5: Czy jest... A dobrze.
4: Dobra.
5: A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
4: No, po prostu jesteś.
8: Po prostu jestem.
6: I dobrze, że jesteś.
5: Co wyko?
4: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
5: A może jestem łatwogangiem?
4: Zmarnowałeś szansę.
5: Nie, głośno myślałem tylko.

0: Andrea Bocelli i od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej, między innymi jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale, biało-czerwoni, rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po czterech meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów, to jest naprawdę piękne. 12-0, jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już wiecie, taki, no, taka no,
2: truskawka na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. Bo na Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam no, poziewał.
0: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
0: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: Dobre kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: No, na tym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki.
0: Później z choinki rozrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
0: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Jest taki jeden.
0: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. A to nie jest moja propozycja.
1: Tak sobie głośno tego myślę.
4: No rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
0: Że jestem niezłym ciachem,
3: tak.
0: Że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
0: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
0: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem czy facetem, ani kobietą.
4: Dzisiaj chcemy, żebyś przegrał po prostu.
0: Ja tylko jestem rzeczą.
1: Czekam z podpowiedziami.
0: Dawaj.
1: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. Nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
0: No.
3: Kocham naszych
0: jestem
3: słuchaczy,
0: czymś do
3: naprawdę.
0: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
1: To posłuchaj dalej.
5: Janki, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
0: Oraz?
6: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
0: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
1: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
7: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył.
8: Jankes, ty słodziaku.
0: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
1: No nie.
0: Okej.
1: Okay. A kotkiem?
0: A
1: ślimakiem?
0: Ale pomyślałem o
1: twojej... A ważką? A ptakiem?
0: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
1: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
0: Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To była twoja trzecia odpowiedź.
0: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie
0: ale
3: na Instagrama.
0: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
1: Przegrał!
0: Jaja? Co za mnie robicie?
9: Feeling like P. Diddy, hey, what up, grab girl? My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i Zagrata. Oczywiście, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To powiem ci, zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym maskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale wiemy, że jesteś...
3: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzić o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde.
4: Ale...
5: Dobry. Przegrał? Przegrał już?
1: No przegrał, gra o horror.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak,
0: czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

Reklama. Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl.

0: do września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19/25. Więcej na dekada.pl.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
4: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
5: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Seria stłuczek na warszawskich ulicach. Na trasie S8, jeśli jedziecie w stronę Targówka, to na wysokości Bemowa doszło do wypadku i tutaj trasa się mocno korkuje. Problemy także pojawiły się na Moście Południowym. Tutaj także trzeba zwolnić, jeśli jedziecie w stronę Ursynowa. Wał Międzyszyński także zakorkowany. Do tego trasa Siekierkowska tuż obok także stoi w stronę mostu. Na Wisłostradzie spory ruch, no i tych tras zakorkowanych w tym momencie coraz bardziej przybywa. Przybywa też stopni na termometrach, no i ta temperatura tak będzie rosła i dzisiaj urośnie do 26 stopni. Na razie 15 stopni pokazują termometry w Warszawie. Dużo słońca teraz na niebie nad Warszawą i tak będzie przez większość środy. Jutro za to więcej chmur i opady deszczu. Jest 8.30, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
10: Totalny chaos jest.
11: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
10: 1,5 godziny.
12: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
9: A przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
13: Jankes. Kama. Kama.
14: I Wiktor.
13: Wiktor.
15: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
16: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź, myszko, chodź.
15: Chodź.
17: Słuchajcie, mam pewien trop.
16: No dawaj.
15: Bo TikTok całe szczęście się odzywa.
16: No.
15: Tutaj są fajne podpowiedzi.
16: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
15: Czy ma dużo białka?
16: Tak.
15: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego, to nie bardzo. Słuchaj dalej.
18: Dobra.
19: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
16: To prawda.
15: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
20: O, czyli...
15: O rodzynkach coś mówiły? O ciastach?
20: Więc?
15: Co więc? Co więc?
20: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
15: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygr-

0: to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi, po mojej propozycji.
2: Jankeks. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
3: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo, ale się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
4: Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
5: Jankeks, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. A, czyli jesteś?
3: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak? O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankeks sernik na naszym Instagramie. No.
3: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
4: Ja też.
3: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
4: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
3: Wiesz, to na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
4: Aha.
3: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
4: Okay. Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby był sernik, taki dowcip, ale niektórym ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
3: Dobrze.
0: A później ten sernik
3: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
3: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
4: Za tydzień.
0: Masz równo 7
3: odbija
0: dni
3: się
0: na realizację.
3: Tylko się odbija zawsze torcik. No tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
4: tylko
0: kochany.
4: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
6: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
7: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest SK.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow, wow, wow.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu-gadu, graju-graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: Właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: No, w radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. I to się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
0: No.
2: ABC jest, uważajcie. Dawaj. Panie, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Słuchaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo to jest nasza odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie no, C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę, w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
1: Jak się okaże, że ja jestem... coś innego.
2: Że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O?
0: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz, to,
0: nie,
1: masz jakieś
2: kryptowalutki? Ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie.
3: Ty na czasie. Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płetą.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy w SC dobrze jest mówić Z.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: I po reklamie.
16: ZTM aktualnie ostrzega przed utrudnieniami w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz kolei mazowieckich. Wszystko przez akcję pogotowia ratunkowego na stacji Warszawa-Włochy. Tutaj teraz utrudnienia. Kierowcy za to cały czas muszą liczyć się ze sporym korkiem na trasie S8. Tutaj po wypadku na wysokości Lasku na kole korek ciągnie się w stronę Targówka, a w drugą stronę tradycyjnie także trzeba postać. Spory ruch utrzymuje się jeszcze w Alei Prymasa Tysiąclecia oraz w Jerozolimskich.
17: Ale jak szybę w tym korku otworzycie, to poczujecie powiew takiego troszkę letniego powietrza. Dzisiaj można sobie troszeczkę wakacje przypomnieć, bo temperatura nam rośnie, już jest około 18 stopni, a potem dobijemy nawet do 26. W nocy przyjdą deszcze i jutro już tak ciepło nie będzie, bo maksymalnie 17.
16: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
18: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
16: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
19: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
16: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
20: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
16: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
21: SK Warszawa News.
16: Akcja referendalna.

0: Radio SK, tak na rozpęd, w środę, 18 minut po godzinie 9, gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: nie ma czasu na przerwę na kawę. Wtedy wchodzi Eska i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Z tej strony Izak.
7: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
12: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
14: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września. Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: I po reklamie.
19: E-E-N-A-I.

0: Od Tovlo. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny. Czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Praca, korki i siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
7: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
6: To co ty właściwie jesz?
7: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
6: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
7: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
13: I po reklamie.
14: Kolizja na moście Łazienkowskim. Jeśli nie jedziecie w stronę centrum Warszawy, to tutaj chwilkę trzeba postać w korku. To odbija się też na sytuację na Wale Miedzoszyńskim, który także nadal zablokowany. No i ostrzegamy także przed sytuacją na dwójce nią. Jeśli jedziecie od strony Łodzi w stronę Warszawy, no to tutaj ponad 10-kilometrowy korek w tej chwili.
0: Dzisiaj jak stałem w korku na trakcie brzeskim, to widziałem, jak pani słuchała Eski, bo ja zawsze sprawdzam, jak kto jakiego radia słucha, i ona miała szyby w dole i Eska na full po prostu. Wam też to w korku polecam. Można brać szyby w dół teraz, bo się robi coraz cieplej. już okolice 20 stopni w Warszawie i rośnie. Ja nie wiem, po co my w ogóle dzisiaj te bluzy ze sobą braliśmy. Będzie potem 26 stopni i dużo słońca, chociaż wieczorem mogą przyjść chmury.
14: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
13: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
14: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementu poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
15: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
14: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
7: SK Warszawa. Sport.
14: Trzecie miejsce koszykarskie.

0: Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
1: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję ci bardzo.
0: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża. Radio
2: SK. Reklama. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 złotych, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
6: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
5: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
6: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
11: A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Czas na wejście w nowy sezon imprezowy. W klubie Dekada już w sobotę 19 września headliner DJ Tonka oraz DJ Wilga. Show Night w Dekadzie już 19 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19:25. Więcej na dekada.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
18: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radio SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Cebulański rek.
9: Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes, less stress.
18: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
20: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
21: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
24: I po reklamie.

0: Kids, MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 są te Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia. Zadzwonię.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
0: Kierowcy utrzymuje się korek na moście Łazienkowskim. Tu przed południem doszło do stłuczki i cały czas przytkana nitka w stronę centrum Warszawy. No i to jest tak najmocniej w tym momencie zakorkowane miejsce. Delikatnie trzeba zwolnić także w Alei Solidarności przy zamku. No i zwolniły także tramwaje przy Hali Mirowskiej, jak informuje ZTM. Tutaj problemy techniczne. No i na przykład 17, czyli linia 33, łapią w tej chwili opóźnienie.
18: Ale na Łazienkowskim to bym postał. Szczerze mówiąc, ładny widok. Warszawa ładny, skąpana tak. W słońcu. Narodowy, stare miasto widać. No i dzisiaj naprawdę przyjemny dzień w stolicy. Teraz 20 stopni i na tym się nie skończy. Idziemy w górę. Dzisiaj ma być 26 i korzystajmy. Może jakiś spacer potem, bo jutro pogoda się pogorszy. W nocy spadnie deszcz i jutro 17.
19: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny. Jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
20: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
19: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim. Opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
21: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
19: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
1: SK Warszawa na czasie.
19: A rusza Europejski Tydzień Mobilności. Ten promuje ekologiczne i aktywne sposoby przemieszczania się po mieście. Z tej okazji w Warszawie będzie działał mobilny serwis rowerowy. Można w nim bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladów, no i przygotować je do dalszej jazdy. Dziś do 18 będzie działał przy Placu Centralnym na Marszałkowskiej, a jutro na Wybrzeżu Szczecińskim na Pradze. A w ten weekend SGGW organizuje Festiwal Drewna. Podczas niego otwarte warsztaty z pracy z drewnem, zajęcia dla najmłodszych oraz pokazy maszyn leśnych.
18: No i proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy, może jakaś kawka. Eska was przyjemnie buja. The Weeknd już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: Sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
4: Nie. Jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
3: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
4: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Cupra Studio Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać powłokę ceramiczną, pakiet przeglądów albo kartę paliwową o wartości 3000 zł w cenie samochodu. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Cupra Studio Krotowski przy ulicy Puławskiej 564. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.
13: Bez

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty może wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes. Less stress.
18: I po reklamie.

0: Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny. No, no,
0: SK
1: no.
0: Gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy.
1: Ta!
0: 100% skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michu Zotkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadam zaraz po
0: no, zaproszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet
2: ale
0: więcej ich będzie.
2: Ale Formule 1?
1: Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: do września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19/25. Więcej na dekada.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Niepodległości miejscami stoi. Najgorzej jest teraz na odcinku między Narbutą a Rakowiecką. Ciasno macie też o tej porze na Wawelskiej, to przed pomnikiem lotnika. Kto może, niech omija prymasa tysiąclecia, bo tu stoicie od Kasprzaka do Jerozolimskich. No i na S8 fatalnie sytuacja wygląda teraz między Broniewskiego a Mickiewicza, oczywiście w stronę mostu Grota.
6: Tak poza anteną powiedziałeś, że to jest chyba najładniejszy dzień w tej części września i ciężko się nie zgodzić. Będziemy mieli nawet do 25 stopni. Jutro już tak ładnie nie będzie, a w nocy i nad ranem możliwe w Warszawie opady deszczu. Nie jakiś ulewny, ale popadać może. Jutro temperatura w okolicach 19-20. Trochę chmur i trochę błękitu nieba. Droga Warszawo.
5: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
7: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
5: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
0: SK Warszawa News.
5: Ruszyły konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej. Wśród nowości m.in. zakaz umieszczania reklam na dachach budynków mieszkalnych.
8: Budynek, jego elewacja, no to mimo wszystko jest dzieło.
5: Mówi Bartosz Rozbiewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Konsultacje społeczne projektu uchwały potrwają do połowy października. Trwa remont torowiska w Alei Zielenieckiej. Do niedzieli linie 7:22 od Ronda Waszyngtona jadą zmienionymi trasami, a szczegółów szukajcie na stronie warszawskiego transportu.
6: To się wszystko zgadza. Mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie m.in. Somber, My Body is in Red, będzie Oscar Sims. No i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym. Jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, jako że nie jestem wcale fanem tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę Wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sotkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: 15 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19:25. Więcej na dekada.pl.
1: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.

0: Gwiazdce. Przyjemna świeżynka? Nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski, też portugalski w odmianie brazylijskiej, jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froes do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Marie Froes.
1: Radio SK. É tudo que eu preciso.

0: California Girls na antenie radiowska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też, nazwijmy to, obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
11: Z tej strony Izak.
12: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima Ballerina, Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radia SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek wesce.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
11: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
10: To co ty właściwie jesz?
11: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
10: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
11: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
0: To ja chciałbym powiedzieć, że to jest piękny dzień, 24 stopnie i to w cieniu, bo słoneczko nad Warszawą bardzo ładne, przez kilka najbliższych godzin jeszcze rzeczywiście się utrzyma, odczuwalne to 22. Jakieś chmury tam mogą się zdarzyć po południu i wieczorem, a w nocy i nad ranem z tych chmur może popadać. Jutro już tak pięknie i kolorowo nie będzie, bo temperatura ma sięgnąć 19 lub może 20 stopni w Warszawie.
18: Na razie, jeżeli chodzi o korki, to po Warszawie jeździ się całkiem przyjemnie, okay. Chociaż sytuacja na S8 trochę się pogorszyła, bo postać musicie teraz od Powstańców Śląskich do Mickiewicza. Na siódemce też macie ścisk na wysokości Lasu Młocińskiego w kierunku centrum. No i kto może, niech teraz omija Prymasa Tysiąclecia, jak zwykle przy Dworcu Zachodnim. Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
19: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
18: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sądować jeszcze Polska 2050.
1: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
18: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczcie amerykańskiego bohatera, patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
17: Film oglądaliśmy o tym, myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
20: Poruszająca historia.
21: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
18: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
22: SK Warszawa News.
18: Warszawa, stolicą wiedzy, przed nami jubileuszowy 30. Festiwal Nauki. Od piątku czekają setki wydarzeń naukowych, a te są podzielone.
23: Ten program jest tak zorganizowany, że można znaleźć na przykład, pytając o to, w jakiej dziedzinie, albo jakiego dnia, albo dla jakiej grupy.
18: Mówi Zuzanna Teplic, dyrektorka Festiwalu Nauki. Impreza potrwa do przyszłej niedzieli. W weekend frezowanie Alei Ken na Ursynowie. To oznacza zmiany w kursowaniu autobusów, m.in. linii 136, 179 i 715. Nieczynny będzie też parking P plus R Ursynów.
0: Gibbs, Ego i For Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza, to Kygo i Max McKnown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem, jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportów w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne guano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.

0: Miasto Września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19/25. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK, to Summertime Sadness. Czy to jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszeni są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia, Lickley i Sanach.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Z tej strony Izak.
7: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
8: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
9: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
8: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
9: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
19: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
18: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
20: I po reklamie.

0: Cichosza? Cichosza. W Stanach i cichosza w Radiu SK tuż przed 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie. Co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina. Z hitami na czasie. Alan Walker. Coś od tego pana na początek. Zaraz po 14.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz po szału.

0: planuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat!
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
8: Patrzę na korkowe mapy i zdecydowanie polecam omijać teraz Dolinę Służewiecką i Sikorskiego, i to w obu kierunkach. Ciasno zrobiło się też na Wale Mieczyńskim przed wjazdem na Most Łazienkowski. Stoi też Solidarności, to między Bielańską a Miodową, no i podobnie jest na Puławskiej, tuż przed Goworka.
9: A ja z kolei patrzę na termometr i jestem zachwycony. 23,5 stopnia, może być nawet do 25 w cieniu, bo tego słońca wciąż jeszcze bardzo, bardzo dużo. Po południu i wieczorem mogą przyjść chmury, a w nocy i nad ranem może z nich popadać droga Warszawa. No i niestety Eldorado temperaturowe się skończy, bo jutro to takie marne naście. Na szczęście nie 11, a bliżej 19, no ale marne naście. W piątek trochę cieplej, około 20-22 stopni stolica.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
8: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
10: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany. W taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
8: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
11: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
12: Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
13: Poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
14: Takich cen nie pamiętam.
8: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
15: SK Warszawa. Na czasie.
8: Pogoda sprzyja, warto więc wybrać się dziś do kina plenerowego, a na to zaprasza Park Pięciu Sióstr. O 21:00 do zobaczenia Abrakamania, czyli film o Magdalenie Abakanowicz. Wejście jest darmowe. A o 17:30 spacer pod hasłem Wisła, rzeka kontrastów. Poznacie kulisy budowy warszawskich mostów. Usłyszycie też ciekawe anegdoty. Zbiórka przy płycie desantu 3. Dywizji Piechoty. A o 20:00 jam session, scena młodych. W Fabryce Norblina dziś wspólne granie. Warto przyjść i pokazać swoją artystyczną duszę, ale można też posłuchać. Wstęp bezpłatny.
9: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski, witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia SK, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w SK-owej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tanio weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamoré na antenie ADS-ka. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich, Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? Jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
18: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
18: A kto gra?
17: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
18: Okej, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: Powiem tak, jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Korościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radiu SK przed 15, Sonita i Korościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: Na stołecznych drogach już teraz coraz większy ruch. Tak przytykać zaczyna się zjazd z S8 na S2, to węzeł Konotopa. Sama S8 stoi od dywizjonu 303 do Mickiewicza, a w drugą stronę zderzak w zderzak na moście Grota. Kto może, niech też omija Wioślarską w kierunku Żoliborza, no i korek macie na Kleszczowej i Chrobrego.
17: Ośmielę się stwierdzić, że to będzie ostatni tak ładny dzień tego lata w tym roku.
18: Naprawdę?
17: Tak, bo dzisiaj 24 stopnie i słońce. Jutro już niestety spadnie poniżej 20 i będzie padało w całej Warszawie i okolicach. Ten weekend całkiem niezły, ale temperatura doskoczy maksymalnie do 20-21 stopni. Także dzisiaj jest ten najpiękniejszy dzień w tym roku, w sensie ostatni piękny dzień w tym roku.
18: Proszę go nie zmarnować, kochani.
17: Proszę nie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
14: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
16: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
18: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
16: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
19: SK Warszawa News.
16: Ogłoszono nominacje, teraz czas na głosy mieszkańców. Chodzi o plebiscyt Warszawianka Roku. Wybrano kobiety, które swoją działalnością angażują się w życie stolicy i lokalnych społeczności.
20: Kapituła wyłoniła 10 nominowanych do tego tytułu. Możemy o nich przeczytać właśnie na stronie plebiscytu.
16: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta. Głosowanie trwa do listopada. Trwają testy w tunelach metra na Bemowie. To między stacjami Lazurowa i Karolin kursuje pierwszy pociąg podziemnej kolejki. Pasażerowie pojadą trasą za kilka miesięcy.
19: Słońca i Koroście.
21: Czyli SK.
19: SK.
22: W radiu SK. Oh yeah.
23: Oh yeah.
24: Witajcie. Jak dobrze być w domu.
23: Cinek wrócił, proszę państwa. Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła? Że ty możesz się pomylić?
17: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
23: Ale pod koniec. Pod koniec,
17: ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
23: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
17: nie? Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
23: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk, to na początek w Radiu SK.

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą, natomiast prezenty...
0: Ale to są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: No, okej, nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni,
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować.
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idiotoodporny.
0: Gniotoodporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cukł. Aha. Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give it up to me, to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wy pamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pol.
1: Zagłębie pol, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na SK.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy? Mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy
1: tak.
0: się. Nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: SK.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
6: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
15: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na SK.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami. Bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować, aha, a szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także aha, to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję.
2: Aha. A, to
0: może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku, putku, putku, putku, putku, putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop, tak?
0: Tak, tak, albo to cwał, nieważne. Gratulacje!
2: Gratulacje! Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już ty, damy 1200,
0: to nie,
2: już
0: nie,
2: damy
0: 1200.
2: Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
2: Do woju.
0: Proszę ruszać, panie koniu.
2: Jo!

0: USK.
1: Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
2: Za moment będzie Imagine Dragons w Radiu SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: 15 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19:25. Więcej na dekada.pl.
1: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków?
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov.
1: No,
0: Tov Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK Newsy. Mordo, kurde.
2: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
22: Kto wychodzi teraz z pracy, to na pewno postoi w korku na S8 od Powstańców Śląskich aż do Łabiszyńskiej. Zator robi się też na 7 od Łomianek do Hutnika Warszawa. Ciasno macie też na Łopuszańskiej i Chynka. S2 stoi od Alei Krakowskiej do Puławskiej, ale duże problemy macie też dalej, czyli na Moście Południowym w stronę Patriotów.
23: No i przydadzą się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne za kierownicą, bo w Warszawie piękne słoneczko, ale jutro już takiego słoneczka nie będzie. Muszę was zmartwić, ponieważ jutro będzie padał deszcz, co będzie zwiastunem nadchodzącej jesieni.
24: Co nie znaczy, że okulary słoneczne się nie przydadzą, bo w okularach słonecznych każdy wygląda lepiej niż bez.
23: A poza tym nie napada wam deszcz do oczu, co również jest istotne.
24: Chyba, że będzie się pochylać źle.
23: No to się nie pochylajcie.
24: To się prosto stać.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
0: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
22: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
1: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5000 minut.
22: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem, Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
2: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
22: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
3: SK Warszawa News.
22: W końcu doczekali się zmian. Kierowcy miejskich autobusów i tramwajów w upalne dni będą mogli nosić krótkie spodenki.
5: Chcemy zaproponować krótkie spodnie. Ich wygląd, długość określimy właśnie wspólnie z operatorami.
22: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Do tej pory obowiązującym strojem dla mężczyzn była koszula z krótkim rękawem albo koszulka typu polo i długie spodnie. Możecie dostać sadzonki w zamian za elektroodpady. To w ramach akcji Łączy nas czysty las. W sobotę elektrośmieci możecie przenosić do Centrum Edukacji przy Lesie Młociny.
3: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
23: Że środa, dzień już prawie połowa za nami.
24: Nie, środa minie, tydzień zginie.
23: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie. U mnie dopiero było niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
24: Dobrze,
23: u mnie w domu.
24: Jak się mówi u ciebie w domu?
23: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba.
1: Okay. Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Słuchaj,
1: a ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki, gnieciemy co się da. My jesteśmy najbardziej gniocącą rodziną.
1: Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła, porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem
0: Dlaczego?
1: Z niej bardzo dumny.
0: Dlaczego?
1: Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to ja mam takie normalne, inne gniotki, tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Nie chcę... Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne, a dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK.
1: Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
2: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakiś kaszanki albo grochu.
3: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, prawda?
1: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
3: oczywiście. Masku. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
1: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
25: I po reklamie.

0: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
1: Kościel. Jason Derulo, tak, kojarzę.
0: Martin Song, ta.
1: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
0: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków, wycofują je ze sklepów. Gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka. Balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
0: No.
2: Buziaczki, hej!
1: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
0: jak
1: na przykład,
0: to kisiel?
1: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
0: no dobrze, ale
1: tak?
0: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś
1: budyń.
0: A
1: jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
0: Może być budyń.
1: A czy może być galaretka?
0: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
1: A czy może być kasza kuskus?
0: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Znaczy nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: Oto weź zanuć całą.
1: Talk to me.
0: Okej,
1: okay, znasz.
0: Nie, nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
14: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
20: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, nie mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon! No, Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: Się nazywa? No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, chodź!
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Prymasa Tysiąclecia stoi już teraz na całym odcinku od zachodniego aż do wjazdu na S8. Ciasno też w Jerozolimskich od Łopuszeńskiej do Śmigłowca. O tej porze większy ruch widać już na Wołoskiej przy Domaniewskiej. Stoi też Wawelska w stronę Pomnika Lotnika. No i ciasno macie na Prostej, to między rondami Daszyńskiego a ONZ.
1: Jutro raczej szaro i deszczowo. Aha. I teraz mi się przypomniało, że moja żona, jak jest brzydka pogoda, jest szaro i deszczowo. I moja żona, która jest osobą dorosłą, zaznaczę, mówi zawsze wtedy pogodzicho, stare psicho.
0: Aha.
1: Że jest brzydko, pada i ona jest smutna i chodzi po domu i krzyczy pogodzicho, stare psicho, czekając na wyjście słońca.
0: A nie musiałeś mi tego mówić, bo ja doskonale wiem, co mówi twoja żona w przeróżnych sytuacjach, także... Ale słuchacze dzięki temu wiedzą.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
15: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
18: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
15: No i jak przed wizytą na stacji?
18: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
19: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
20: Takich cen nie pamiętam.
21: Na szczęście mam auto elektryczne.
17: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
22: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
17: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowanie, jak grzebanie w śmietnikach.
23: SK Warszawa News.
17: Nie ma chwili ciszy. Mieszkańcy osiedli przy trasie Siekierkowskiej narzekają na hałas. Nie da się otworzyć okna, mówi nam pan Michał, mieszkaniec jednego z osiedli.
24: Jest zjazd z trasy Siekierkowskiej i ten hałas się po prostu stamtąd rozchodzi tutaj na całe osiedle.
17: Ratusz zapowiada, że w przyszłym roku powstanie nowa mapa hałasu Warszawy i na jej podstawie miasto ponownie przeanalizuje, czy w rejonie nowych osiedli potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia akustyczne. W piątek startuje 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Polskie i zagraniczne galerie czy instytucje kultury otworzą swoje drzwi dla zwiedzających.
25: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w SK słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
26: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. I tak.
1: Coś ty, Marcin, no, tak, no gdzie?
26: Mam
1: no
26: zrobić co? Jelenia, dobra.
1: Nie, no już właśnie rykowisko. Pełnie, nie.
26: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
27: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać, i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Tak, one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka, te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: Jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody, niezawodni. Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na SK-owym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no to ale może do osób, takie, które tak nie lubią.
0: Nie, bo poziomo to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
0: Moim zdaniem,
1: osoby.
0: Jakby chciały, to by powiedziały.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Mam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Cupra Studio Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać powłokę ceramiczną, pakiet przeglądów albo kartę paliwową o wartości 3000 zł w cenie samochodu. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Cupra Studio Krotoski przy ulicy Puławskiej 564. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, i to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Event Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, więc ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. Że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence był
1: pierwszy raz
0: z kobietą, to przy tej piosence? Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Less mess, less stress.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz, ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
16: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów, a jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
17: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: I po reklamie.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super. Witamy. Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie przy piosenkach?
1: Ale towarzysko chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to
2: spokojnie. Wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To
2: no
1: ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie. No,
2: ekstra. To zostańcie z Radiem SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Z tej strony Izak.
14: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
15: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
19: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Tym, którzy przemierzają teraz Stołeczną ulicę, nie zazdroszczę, bo mamy drogowy Armagedon. Korek macie na S8, on zaczyna się od Szeligowskiej, a ciągnie jeszcze za mostem Grota. S2 też wygląda kiepsko, bo stoicie od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko, a dalej od Puławskiej aż do Wału Miedzeszyńskiego za mostem Południowym. No i omijajcie też Jerozolimskie i zjazd w 4 czerwca.
1: Czyli wakacje na dobre skończone w Warszawie. Wszyscy powracali i jeszcze w dodatku teraz się przemieszczają na zebrania, na przykład w szkołach, bo w wielu dzisiaj jest. 24 stopnie teraz na termometrach, trochę się zachmurzyło i rzeczywiście w nocy może trochę pokropić się w stolicy. Jutro już chłodniej niż dziś, maksymalnie 19-20 stopni. Troszkę cieplej w piątek i w sobotę.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
17: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus.
20: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
17: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
21: SK Sport News.
17: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
22: Bułgarią 3-0. 3-1 będzie dla Polski.
17: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, ze zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: SK Warszawa News.
17: Poznaliśmy finałową dziesiątkę. Czas wybrać warszawiankę roku. Plebiscyt ma docenić kobiety działające na rzecz mieszkańców stolicy w różnych dziedzinach. Sama nominacja jest już wyróżnieniem, mówi Anna Morawska-Borowiec, psycholożka i założycielka Fundacji Twarze Depresji.
23: Trochę zaskoczona i oczywiście pozytywnie wzruszona tą sytuacją. Bardzo duże wyróżnienie i dziękuję.
17: Na kandydatki możecie głosować do 4 listopada. Sosna Pospolita z Falenicy w Wawrze, warszawskim drzewem roku, zdobyła ponad 35% wszystkich głosów.
21: Imprezka.
24: Imprezka.
21: Imprezka.
24: Eska.
21: Eska.
1: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy od...

0: masz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na...

0: pewno Renata. Będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
1: Rozjaśniać włosy.
0: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
1: Nie, ja przyciemniam.
0: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie coś o tym pewnie
1: wiedzą.
0: Albo
1: jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
0: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: Od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
8: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
7: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
8: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
9: Co robimy w sobotę, 19 września?
10: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
9: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
10: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
9: A w niedzielę?
10: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
9: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem, czy na przykład z Jonathanem IPZ-em, a tymczasem, proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszym synem książkę, więc mówię jej, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sotkowski.
5: Promocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz.
9: 18 i 19 września. Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: I po reklamie.

Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na sk.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.

0: Reklama. Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: panuje, tu kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
4: Okej, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
9: I po reklamie.
10: Warszawa na czasie.
11: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż szukacie planów na wieczór, a macie ochotę skorzystać z pogody, która jeszcze dopisuje, lećcie na 21 do Parku Pięciu Sióstr. Dziś kino plenerowe. Do zobaczenia Abakamania, czyli film o Magdalenie Abakanowicz. Wstęp wolny. Chętni na śpiewanie mogą natomiast lecieć na 21 na karaoke w Oparach Absurdu. A na dalszą część tygodnia przypominam, że w sobotę przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych.
12: Muzyką się żyje.
13: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
14: Impreza.
13: 2:00 po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger Eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tame Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali w tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A u nas set muzyczny oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek. Może ktoś wychodzi na jakiś fiku-miku takie tam w miasto. Może jakiś wieczór integracyjny. No to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior. To graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living. A razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: Zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
13: Zmiana pory.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Cupra Studio Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać powłokę ceramiczną, pakiet przeglądów albo kartę paliwową o wartości 3000 zł w cenie samochodu. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Cupra Studio Krotoski przy ulicy Puławskiej 564. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
6: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła Pław i Jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak, właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swae Lee, Sunflower w imprezce.

Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grające swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.

0: Mixują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
2: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
1: To co ty właściwie jesz?
2: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
1: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
2: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
3: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
10: Z tej strony Izak.
11: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
17: I po reklamie.
18: Warszawa na czasie.
19: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Po 3 latach w Tokio impreza wraca do Europy. Już 24 września na torwarze Grand Beatbox Battle 2026 będą najlepsi beatboxerzy z całego świata. Zapiszcie w kalendarzu, żeby nie przegapić. W międzyczasie, na przykład w piątek o godzinie 18 macie planszownię na Żoliborzu w Forcie Sokolnickiego. Zbierajcie ekipę, będzie wiele tytułów, tak by znaleźli coś dla siebie zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący.
20: Muzyka się żyje.
13: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
17: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
13: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanżak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, elektro-house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany elektro-house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie jest.

0: Kto będzie loserem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria? No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michał Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

0: Za punkt, no to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata. Zacięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyślił.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze.
2: Nie,
0: dobra,
2: nie
0: dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nie noszone.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

I jak się dziwam, nowa Miley Cyrus, niedługo cała płyta, pojutrze już, a tymczasem Bass Persuade, pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w Imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej, a jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20, 18:30 jutro mecz.

0: tylko promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Warszawa na czasie.
19: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli jesteście fanami sportów zimowych i już nie możecie się doczekać, by wyjść na łyżwy, to mam dobrą informację. Już jutro o godzinie 20 rusza wieczorna ślizgawka na lodowisku na Torwarze. Poślizgacie się w rytmie hitów Radia SK. Jest też wypożyczalnia sprzętu, również dla dzieci, także możecie wpadać całą rodzinką. Dla rządnych historycznych ciekawostek jutro o 18 rusza wizyta w Muzeum Warszawskiej Pragi, a potem spacer po Starej Pradze. Udział jest bezpłatny.

0: News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. A w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika, wtedy nie było takich super połączeń jeszcze, ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal, to był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. W wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te grupy to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: W życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z jeszcze z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna. Ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chluściak, zapraszam. Ponad 100 tysięcy podpisów za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego. Akcja potrwa do 28 września, a zainicjowała ją stołeczna organizacja referendalna. W całym mieście wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach zbierają podpisy. Aby referendum mogło się odbyć, potrzeba jeszcze około 30 tysięcy głosów poparcia. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
5: Ponad 100 tysięcy podpisów zebrano już pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz w Warszawie. Organizatorzy nie zwalniają tempa i do 28 września chcą dobić nawet do 150 tysięcy. Wszystko po to, by mieć pewność, że głosy po weryfikacji przez urzędników przekroczą wymagany próg.
6: Zaraportowaliśmy 100 tysięcy zebranych podpisów, potrzeba 130, a tak naprawdę znacznie więcej, żeby mieć tą niezbędną rezerwę. Szykujemy się na piorunujący finisz. Gdy dwa lata temu zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK, mieliśmy 80 tysięcy podpisów na dwa tygodnie przed końcem akcji. Skończyło się na 220 tysiącach, więc wszystko jest możliwe, piłka jest w grze. Rozdysponowaliśmy 400 tysięcy kart referendalnych bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców. Rozdaliśmy 15 tysięcy kopert z kartami referendalnymi. Liczę, że warszawiacy teraz mobilizują się i razem z nami jakby dowiozą naprawdę bardzo wysoki wynik.
5: Mówi Maciej Wilk, inicjator akcji. Ubrani w charakterystyczne pomarańczowe kamizelki wolontariusze codziennie od 30 lipca pojawiają się w 20 różnych lokalizacjach na terenie Warszawy. Jak przyznaje Maciej Wilk, są dzielnice i osiedla, gdzie mieszkańcy chętnie podpisują wniosek, ale są też takie miejsca, w których akcja spotyka się z mniejszym zainteresowaniem.
6: Generalnie prawobrzeżna Warszawa chętniej podpisuje wniosek. Myślę, że wiele zakątków prawobrzeżnej Warszawy jest do pewnego stopnia zaniedbanych przez władze Warszawy, jak i zapomnianych może. I to widać w skłonności ludzi do podpisywania naszego wniosku. Ale nie jest tak, że w jakieś dzielnice są jednomyślnie przeciw naszej inicjatywie. Nawet w miasteczku Wilanów ludzie podpisują chętnie i to też było ciekawie obserwować, jak przechodnie, niedowierzając, mijali ludzi podpisujących i sami pewnie doznawali jakiegoś dysonansu poznawczego w ten sposób. Tempo zbiórki ulicznej jest w zasadzie od początku takie samo. Nie widać ani spowolnienia, ani przyspieszenia, to jest wciąż te około 2000 podpisów dziennie. Natomiast widzimy teraz już zaczynający się radykalny przyrost tych kart przysyłanych do nas pocztą i odnoszonych na punkty. Przed chwilą otrzymałem informację na przykład, że na Grochowie przyszła pani, dostarczyła nam 70 podpisów własnoręcznie zebranych. Więc to się teraz dzieje i teraz liczę właśnie na tą końcową mobilizację nie tylko naszych wolontariuszy, ale wszystkich warszawiaków, którzy chcą zobaczyć pozytywną zmianę w naszym mieście. Każdego dnia mamy wystawionych na mieście około 20 punktów. Ich pełna lista znajduje się na naszej stronie www.sor.waw.pl. Na tej stronie również znajduje się karta referendalna, którą każdy może pobrać, wydrukować i znowu zebrać podpisy samodzielnie wśród rodziny, wśród znajomych, wśród sąsiadów i właśnie odnieść na jeden z naszych punktów, bądź też wysłać do nas pocztą. Zachęcam również do zajrzenia do skrzynek pocztowych, gdyż no 400 tysięcy kart zostało rozdysponowanych w 11 dzielnicach. Można wyjąć, podpisać i odnieść bądź odesłać do nas. Czas jest do 28 września, więc zapraszam i apeluję do tej finalnej mobilizacji.
5: Akcja referendalna ma potrwać jeszcze 2 tygodnie. Podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do 28 września. Organizatorzy chcą w tym czasie przekroczyć granicę 150 tysięcy podpisów, aby po ewentualnej weryfikacji nadal dysponować wymaganą liczbą ważnych podpisów. Inicjatorzy akcji zarzucają władzom Warszawy m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach, jak na przykład budowie metra i mostu północnego. Kluczową rolę w rozpoczęciu zbiórki odegrała też afera w Szpitalu Południowym.
3: SK Warszawa.
4: Mieszkańcy nowych osiedli przy trasie Siekierkowskiej skarżą się na hałas. Problem jest szczególnie odczuwalny na balkonach i przy otwartych oknach. Mieszkańcy składali już do Zarządu Dróg Miejskich petycje w tej sprawie, ale na efekty trzeba jeszcze poczekać, o czym Krzysztof Płowecki.
5: Odwiedziłem jedno z osiedli przy trasie Siekierkowskiej i rzeczywiście, samochody słychać tutaj bez przerwy. Mieszkańcy mówią mi, że tak jest cały dzień.
7: Bo wie pan co, generalnie jest tak, jest tu bardzo głośno. Ja sprawdzałem ostatnio plany Urzędu Miasta w ogóle na pomiary hałasu i zaplanowane są dopiero na przyszły rok. Więc problemem jest to, że tu jest to skrzyżowanie, jest zjazd z trasy Siekierkowskiej i ten hałas się po prostu stamtąd rozchodzi tutaj na całe osiedle. Więc pomogłyby zdecydowanie ekrany akustyczne, ale kiedy one się zadzieją, no to nie wiadomo. Ten szum jest jednostajny cały czas, także...
8: To normalnie w mieszkaniu też
7: szum? Jak się otworzy okna, tak. Ja mieszkałem przez wiele lat przy Czerniakowskiej, więc człowiek się idzie przyzwyczaić do wszystkiego. Ale jak się tak chwilę zastanowić, no to jest uciążliwe. Ten hałas jest uciążliwy zdecydowanie.
9: Znaczy słychać, to już takie do przyzwyczajenia, prawda? No jak to w Warszawie, no jednak mieszkamy w Warszawie, więc musimy się z tym liczyć, że będzie głośno. Jeśli chcemy trochę ciszej, powinniśmy gdzieś wybierać miejsce jakby no z dala od takich dróg. Wiem, że jest składane, podpisy są zbierane, żeby postawić takie panele, ale nie mam pojęcia, czy oni się zgodzą na to, czy nie.
5: Ratusz zapowiada, że w przyszłym roku powstanie nowa mapa hałasu Warszawy. Na jej podstawie miasto ponownie przeanalizuje, czy w tym regionie potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, no i podejmie odpowiednie działania.
10: Oczywiście mieszkańcy tam potrzebują zabezpieczenia dodatkowego i pomiary w tej okolicy będą robione w tym roku i w przyszłym, kiedy będzie powstawać nowa mapa akustyczna. Natomiast chciałabym jednak, żebyśmy pamiętali, że trasa Siekierkowska była w tym miejscu wcześniej, zanim pojawiły się budynki. A zatem zarówno inwestor, jak i osoby, które tam kupiły swoje mieszkania, no miały świadomość dokładnie, w jakim miejscu, w jakiej okolicy będą mieszkać. Co oczywiście nie oznacza, że ten hałas jest jakimś czynnikiem, na który nie zwracamy uwagi. Co 5 lat powstaje strategiczna mapa hałasu. To jest taki rodzaj analitycznego dokumentu akustycznego, który mówi o tym, gdzie w Warszawie ten poziom hałasu jest nadmierny. Ostatnia mapa akustyczna, na podstawie której podejmowane są decyzje, powstawała w 2022 roku, gdzie wtedy w tej okolicy nie było jeszcze mieszkańców, nie było jeszcze zabudowy, te osiedla dopiero powstawały. Ponieważ mapy są przygotowane raz na 5 lat, tak mówi prawo, tak mówią przepisy. Oczywiście kolejna mapa, która jest zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska przygotowywana, będzie powstawała w przyszłym roku. Już jest ogłoszony przetarg na jej wykonanie. Do końca września czekamy na oferty. Będą też zbierane pomiary tegoroczne i będą również uwzględnione te miejsca, na które mieszkańcy zwracają nam uwagę, czyli w szczególności pomiary będą robione właśnie tam, gdzie pojawiła się między innymi nowa zabudowa, gdzie pojawili się nowi mieszkańcy. I te mapy oczywiście, tak jak i poprzednie, będą udostępnione publicznie.
5: Mówi Monika Bojt, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta. W mieście hałas jednak występuje naturalnie, no ale pomimo tego ratusz stara się go niwelować.
10: Hałas komunikacyjny jest oczywiście największym źródłem hałasu środowiskowego w takich wielkich miastach jak Warszawa. Miasto podejmuje szereg działań, żeby ograniczać jego oddziaływanie, ale szczerze sobie powiedzmy, że całkowita eliminacja hałasu w wielkim mieście jest po prostu niemożliwa. Natomiast możliwa jest modernizacja infrastruktury, ciche nawierzchnie, zakup nowoczesnych pojazdów transportu publicznego chociażby. Zwróćcie Państwo uwagę, że te nowoczesne tramwaje czy autobusy, również elektryczne, nie generują takiego hałasu, no i przede wszystkim też takiego zanieczyszczenia, jakie generowały te starsze modele. Także tutaj rzeczywiście nasze inwestycje w obszar transportu publicznego mają znaczący efekt. Podstawowym dokumentem, który służy do prac różnego rodzaju działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości akustycznych, jest program ochrony środowiska przed hałasem Miasta Stołecznego Warszawy. Program przyjęty uchwałą Rady Miasta jeszcze w 2018 roku. On jest na bieżąco aktualizowany i w tym programie wskazano różne rodzaje środków ochrony akustycznej, a są to również rozwiązania infrastrukturalne obniżające hałas, takie jak ciche nawierzchnie czy ekrany akustyczne, a także odpowiednia organizacja ruchu. Są tam opisane działania, które ograniczają inne rodzaje hałasu.
5: Nowa mapa hałasu dla Warszawy powstanie w przyszłym roku. Narzędzie pokazuje poziom hałasu w poszczególnych częściach miasta i pomaga wskazać najbardziej narażone na niego obszary oraz planować działania mające na celu jego ograniczenie.
4: Krótkie spodenki dla warszawskich kierowców. Zmiany w zasadach ubioru. O taką możliwość kierowcy i motorniczowie prosili od lat, szczególnie podczas upałów. Sprawa była głośna także po proteście jednego z kierowców, który do pracy przyszedł w spódnicy. Jak sytuacja będzie wyglądać teraz, o tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
11: Pomimo klimatyzacji temperatura w kabinach kierowcy sięgała czasem nawet 40 stopni, tak mówią prowadzący warszawskich pojazdów. Większość z nich cieszy się z zapowiedzianych zmian.
12: Uważam, że to jest bardzo dobry ruch, że nastąpiła ta zmiana z tego względu, że latem jest, rzeczywiście jest bardzo gorąco, pomimo że jest klimatyzacja w autobusie, ale ona nie jest wydolna tak, żeby rzeczywiście było chłodno. Tym bardziej, że wystarczy spojrzeć na krańce, gdzie jest dużo betonu i ten beton jak się nagrzeje, no to jednak on paruje.
13: Dla mnie nie ma to większego znaczenia. 18 lat jeżdżę w długich spodniach. Mamy teraz bawełniane spodnie, długie, przewiewne, także jak dla mnie nie ma szału.
14: Zwłaszcza jak są upały 30 stopni. My mamy tutaj 40, ponad 40 stopni. To jestem za. Upały były nie do wytrzymania, a klimatyzacja po prostu nie daje rady.
11: Zarząd Transportu Miejskiego potwierdza, że pracuje nad nowymi wytycznymi dotyczącymi stroju. Zmiany mają pozwolić na krótkie spodnie w okresie letnim, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
15: W ostatnich dniach prezydent Trzaskowski poinformował, że zostaną wprowadzone zmiany w zasadach ubioru kierowców warszawskich. Jakie to będą zmiany?
16: Oczywiście chcemy tu wprowadzić pewną korektę do stroju służbowego prowadzących pojazdy warszawskiego transportu publicznego. W uzgodnieniu z operatorami, czyli z firmami, które prowadzą przewozy w Warszawie i pracodawcami właśnie obsługujących transport publiczny, chcemy zaproponować spodnie, które będą spodniami krótkimi, natomiast ich wygląd, długość określimy właśnie wspólnie z operatorami.
15: Jak wyglądały stroje dotychczasowo? Czy one się różniły dla kobiet, dla mężczyzn?
16: My jako Zarząd Transportu Miejskiego, czyli organizator transportu, nie decydujemy, jak finalnie wygląda strój pracownika warszawskiego transportu publicznego. Określamy tylko ogólne ramy. Krój, tkaniny, z jakich one są wykonane, to już zależy od pracodawcy, kierowców motorniczych prowadzących pojazdy. My określamy ogólne ramy, czyli dla mężczyzn są to długie spodnie koloru granatowego, do tego koszula lub koszulka polo, czyli z krótkim rękawem w kolorze jasno-błękitnym, na chłodne dni kamizelka w kolorze granatowym dopasowanym do koloru spodni, bluza polarowa. Dla kobiet mogą być to spodnie lub spódnica, również w kolorze granatowym, i do tego bluzka koszulowa, koszula polo w kolorze błękitnym i na chłodniejsze dni kamizelka pola czy marynarka w kolorze dopasowanym do spodni.
15: Zrobiło się też głośno na ten temat przez kierowcę pewnego autobusu, który przyszedł do pracy w spódnicy. Czy były z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje, jak się zakończyła ta sprawa?
16: Spódnica nie jest strojem służbowym dla mężczyzn, dlatego też operator, czyli firma, która zatrudnia tego kierowcę, został przez nas ukarany jako uchybieniem w należycie wykonywanych usługach.
15: Czemu te zmiany nie były proponowane w poprzednich latach?
16: Stroje służbowe dla prowadzących pojazdy obowiązują od wielu lat, a wprowadziliśmy je dlatego, że prowadzący pojazd reprezentuje warszawski transport publiczny, reprezentuje Warszawę przed milionami pasażerów, więc oczekujemy, że będzie wyglądał schludnie i estetycznie. A stroje wprowadziliśmy dlatego, że czasami niestety tak nie było. Te stroje obowiązują już od pewnego czasu, ale przedtem mieliśmy przypadki, gdzie prowadzący pojazdy jeździ na przykład w podkoszulkach albo w kolorowych, plażowych spodniach.
15: Czyli po prostu ujednolicenie zespołu, żeby reprezentowali godnie Warszawę.
16: Tak, no to jest tak naprawdę w bardzo wielu firmach, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, jest określony dress code. Pracownicy mają obowiązek przychodzenia w określonych strojach do pracy. Zazwyczaj dostają te stroje właśnie, tak jak to jest w warszawskim transporcie publicznym, od swoich pracodawców. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu firm z bardzo wielu różnych działów gospodarki, chociażby począwszy od sklepów, fast foodów, a skończywszy właśnie na transporcie publicznym. Zresztą nasi pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, czyli kontrolerzy biletów, czy osoby, które pracują w punktach obsługi pasażerów, także mają określony strój służbowy.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Sezon na rzeźbę, tak brzmi jesienne hasło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już teraz na tarasie budynku można zobaczyć nową fontannę piasku autorstwa Dominiki Olszowy. Wkrótce przy MSN pojawi się kolejna praca, a w październiku czeka nas wielkie otwarcie wystawy Rzeźba po stabilności. Więcej o tym, co przygotowano na najbliższe miesiące, opowiedział Szymon Maliborski, kurator MSN, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
15: Wrzesień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to taki trochę miesiąc premier. Głównym hasłem będą rzeźby. Jedna już się pojawiła, następne będą się pojawiać. Zacznijmy może od tej, która już stoi na tarasie. Co to za rzeźba?
17: Chwilę temu oceniliśmy pracę Dominiki Olszowy, Fontanna Piasku. Jest to rzeźba, która powstawała niejako z myślą o przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tego kontekstu, który jest tutaj obok nas. Jest to praca artystki, która, jak sama mówi, bardzo lubi rzeźbić w materii, która przypomina błoto. A sama Fontanna Piasku jest taką rzeźbą paradoksalną, bo jej forma przypomina rzeczywiście taki rodzaj strumienia wody wystrzelonego z fontanny na wysokość ponad 4 metrów, ale jest to po pierwsze rzeźba, która zastygła, a z drugiej strony jest też rzeźbą wykonaną z piasku, przynajmniej jej zewnętrzna strona bardzo mocno przypomina taki rodzaj mokrej struktury piasku. Pewnie pamiętają wszystkie osoby, które bywały kiedyś na plaży, jak to bawią się tym mokrym piaskiem, lejąc go, tworząc takie bardzo efemeryczne kształty. Ten jakiś taki rodzaj utrwalonej efemeryczności jest też dla Dominiki Olszowej jakimś takim rodzajem fascynacji. Tak wchodząc trochę głębiej w samą pracę i jej znaczenie, no to piasek i woda to są dwa tworzywa, które substancje, elementy, żywioły, których używamy najczęściej i najbardziej powszechnie jako cywilizacja. Jeżeli chodzi o piasek, no to on jest właściwie wszędzie, od szkieł i ekranów, no bo oczywiście beton, a jeżeli chodzi o wodę, no to ona też towarzyszy na każdym możliwym etapie działań i te dwie substancje właściwie dosyć mocno się kończą. I stąd też ten rodzaj takiego paradoksalnego połączenia, które już zaproponowała artystka. A sama fontanna fascynuje ją bardziej jako taka idea kulturowa niż urządzenie. Dlaczego potrzebujemy fontan? Dlaczego mamy takie skojarzenia, że one właśnie są niezawodnym elementem reprezentacyjnej przestrzeni? Co sprawia, że generalnie lubimy być w obecności wody, która ma taki też pewien trochę może hipnotyzujący aspekt właśnie takiej rytmicznego ściekania i tryskania? Ale jest to rzeźba w takim sensie przemijania. O przemijaniu pewnej sytuacji, w której jesteśmy, związane z tym, że nie zważamy na zużywane zasoby. Właściwie żyliśmy tak, jakby one się miały nigdy nie skończyć i teraz wiemy, że chyba to się właśnie kończy. Ten, zarówno zasoby, jak i ten nasz sposób podejścia do świata. Ale też no, ten moment utrwalenia czegoś, co jest bardzo takie nietrwałe, dziwne, trochę zabawowe, trochę niepoważne. W tym sensie nie łączy się to zazwyczaj z taką tradycyjną ideą rzeźby w przestrzeni publicznej, która jest bardzo reprezentacyjna i co za tym idzie, no też fontanny zazwyczaj mają taki rodzaj pewnej funkcji uszlachetniania przestrzeni, no i Dominika Olszowy gra z tym wszystkim. Na terasie muzeum.
18: Z której strony, jeśli mogę zapytać?
17: Rzeźba widoczna jest od strony ulicy Marszałkowskiej, w związku z czym to jest taki rodzaj no, pracy trochę takiej semi-publicznej przestrzeni. Ta rzeźba no, przypomina, tak jak wspomniałem, taki rodzaj rozbryzgującego się strumienia wody, w związku z czym bardzo ciekawie kontrastuje z budynkiem, który jest jasny, geometryczny, prosty. Więc ten taras tworzy taką silną ramę dla tej struktury właśnie rzeźby, która tak się trochę jakby rozlewa, trochę jakby została właśnie zestalona już na stałe.
18: Kolejna premiera w tym tygodniu. Gdzie pojawi się rzeźba i co to będzie?
17: Drugą pracą, która wejdzie do, już weszła do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest praca Sobowtórka, tak można przetłumaczyć tytuł, autorstwa Wali Export. Jest to praca, która znajdzie się właściwie tuż przy podcieniach muzeum, z takim lekkim wychyleniem w stronę placu centralnego. Właściwie tuż obok miejsca, w którym rozmawiamy teraz, będzie jednym z elementów, które wprowadzą ten język takiej współczesnej, ale też bardzo już klasycznej rzeźby. Wali Export była artystką, którą pewnie kojarzymy z takich pionierskich gestów względem sztuki wideo, sztuki feministycznej lat 60. Jedna z kluczowych postaci, która nadawała ton tej dyskusji, czym jest właśnie taka sztuka feministyczna w Europie Środkowej i Wschodniej od kilku dekad, również przekładała to poszukiwanie na język rzeźbiarski i ta właśnie rzeźba będzie jednym z tych elementów, no, które wprowadzają taką bardzo współczesną praktykę artystyczną do centrum Warszawy.
18: A później w październiku czeka nas już większe otwarcie, bo to nie będzie jedna, nie będą dwie rzeźby, tylko cała wystawa.
17: Tak, lubimy ujmować tą triadę w takim zbiorczym tytułem Sezon na rzeźbę, więc rzeczywiście taką kulminacją tegoż jest wystawa, którą otwieramy 16 października pod tytułem Rzeźba po stabilności. Jest to prawie 30 artystek i artystów, których zebraliśmy tutaj na wystawie po to, aby przyjrzeć się, jak się modnie mówi, kondycji współczesnej rzeźby. Jest to medium, które w sposób niesamowicie bliski rzeczywistości opowiada o tym, jak ona utraciła właściwie stabilność. Jesteśmy pewnie zezbaną no, w świecie, który no, pozbawiony jest już jakiegoś rodzaju takich fundamentów, na których mógł spoczywać. Wszystko właściwie trzeszczy w szwach i ta wystawa nie jest na pewno taką dydaktyczną opowieścią, jest raczej takim poszukiwaniem, jak poprzez formy, materiały można opowiedzieć o tej nietrwałości, która przyjmuje bardzo różne oblicza. Jest to też wystawa, która bardzo działa blisko budynku, podąża za jego rytmem, wpisuje się w przestrzeń, którą tworzy, a również dzięki temu, że udało nam się zorganizować ten proces w sposób, w którym wyprodukujemy około 10 prac artystycznych z osobami, które zaprosiliśmy do działania, no, to też ona powstaje bezpośrednio w relacji do budynku i właściwie przeprowadza nas przez jego różne piętra. Zaczyna się tutaj w arkadach na samym parterze od strony placu centralnego. Zajmuje miejsce centralne w klatce schodowej i niejako zaprowadza nas na górę, przeprowadza przez jedną z galerii, W związku z czym mamy taką możliwość przewędrowania też przez tą wystawę. W ogóle taki motyw pasażu, pochodu też jest czymś, co przewija się w kilku momentach tej wystawy, jako pewnej takiej też poszukiwania relacji pomiędzy grupą obiektów, nie tylko jedną solidną bryłą, ale rozwarstwienie tego na szereg różnych form wypowiedzi w przestrzeni. To jest rzeczywiście dla nas też bardzo ciekawy moment, bo dosyć rzadko muzeum podejmuje się, takie jak nasza, takiej diagnozy stanu konkretnego medium artystycznego. I tak jak pewnie różne osoby, które śledzą bliżej świat artystyczny, wiedzą, że ostatnie lata były niekwestionowanym triumfem malarstwa, to teraz mamy wrażenie, że rzeźba wraz ze swoją taką bliskością i płynnością tej współczesności i takim oddawaniem bardzo różnych jej sprzeczności, no ma swój ten moment. Więc chcielibyśmy właśnie przyjrzeć się temu, a te dwie wcześniejsze odsłony rzeźb publicznych niejako tak ramują to wydarzenie centralne.
19: Czyli możemy się spodziewać różnych artystów i różnych materiałów i wielkości rzeźb też pewnie będą różne? Czy będą jakieś duże rzeźby?
17: Tak. No, myślę, że jedną z takich największych, czy najbardziej rozległych instalacji jest praca Marsz Edith Carlson. Ona właściwie będzie działać wzdłuż całego okna na drugim piętrze, czyli przez kilkanaście metrów. To jest właściwie taka grupa wieloelementowa, która nawiązuje, można powiedzieć, też do historii placu Defila, który był od defilowania, defiladzie i marszu w takim kontekście wojskowym, kontekście propagandowym. Natomiast są też prace, które są dosyć niewielkie, małe. Praca polskiej artystki Anny Myszkowiak, pewnie swobodnie zmieściłabym się w dłoni. W związku z tym rzeczywiście to jest takie też balansowanie skalą. Duża praca Narges Mohammadi właśnie znajdzie się tutaj na parterze. Będą dwie konstrukcje, które używają jakiejś specyficznej gliny barwionej na czerwono. To jest, tak jak pamiętam z głowy, to zużywamy do produkcji tej pracy ponad 400 kg tej gliny, ale zaraz obok są prace, które właściwie są niesamowicie efemeryczne, dosyć przezroczyste. Praca Gizeli Mickiewicz, która zainstaluje się na oknie w galerii, tworząc takie, ono to nazywa, odciski zdarzeń w takich szklanych taflach. To są prace, które bezpośrednio kojarzą się z taką obróbką bardzo twardego metalu, jakim jest żelazo. Tutaj przychodzi mi na myśl chociażby rzeźba Dominique White. Dwie jej realizacje będziemy mieli w jednej z sal wystawowych. W związku z czym ta wystawa będzie o tyle różnorodna, że będzie w niej zarówno taka gra z klasyczną ideą rzeźby, która jest figuratywna, jest mocno zakorzeniona w ikonografii. Te tropy momentalnie rozpoznajemy i jesteśmy w stanie zrozumieć, jak współczesne artystki przesuwają je trochę w różne strony. Jak taka klasyczna figura leżącej kobiety, pewnie jeden z najbardziej popularnych motywów w sztuce europejskiej, dzisiaj służy do, w rękach Nicole Vernes, służy do pokazywania ciała, które wyłamuje się z takiego reżimu niskopłatnej opiekuńczej pracy. Mamy również pracę June Crespo, artystki baskijskiej, która w sposób taki niesamowicie sugestywny przekłada na swoje prace napięcia, łączenia, coś, co pewnie jest taką pracą ścięgiem, pracą stawów, czyli takich bardzo biologicznych odruchów, które pozwalają nam się poruszać, na poszukiwania materiału, na poszukiwania różnych napięć, które zawiera w swoich strukturach. Często te rzeźby są podwieszane, wchodzą w taką dosyć specyficzną relację z przestrzenią, więc też tak opowiadając o jeszcze jednej pracy, ona będzie też ilustrować wystawę, praca Teresy Solarabut. Mamy dwie rzeźby artystki, które w sposób taki bardzo, można powiedzieć, bezpośredni balansują, grają z ideą stabilności, bo wydają się tak stworzone, że za chwilę muszą upaść, a jednak są zbalansowane w sposób, który sprawia, że są perfekcyjnie jako zatrzymane w tej sugestii ruchu.
19: To jeszcze wrócę na chwilę do tych rzeźb, które będą w przestrzeni publicznej, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać o palmie, która znajduje się na rondzie de Gaulle'a.
18: Myślę, że różnica pomiędzy malarstwem i obrazami, a takimi rzeźbami jest taka, że te rzeźby czasami stają się zupełnie innym symbolem niż początkowo miały być i żyją później swoim własnym życiem, że tak powiem.
17: Tak, no to jest w jakimś sensie też siła rzeźby, czy siła projektów w przestrzeni publicznej, że nie jesteśmy w stanie nadpisać wszystkich możliwych interpretacji, ale też te prace funkcjonują trochę poza taką bezpieczną sferą autonomii artystycznej. Realnie mogą się, że tak powiem, stać miejscem konfliktu, miejscem spotkania, mogą być wykorzystane jako nośnik jakichś kolejnych informacji. To jest historia Palmy, gdzie ona była właściwie wykorzystywana trochę jak taki postument, że z tej klasycznej idei rzeźby w przestrzeni publicznej ona najlepiej, myślę, że spełnia tą funkcję postumentu, jako miejsca, z którego można nadawać komunikat, na które można wejść i coś spróbować zareprezentować, stanąć za jakąś pracą. Więc jesteśmy oczywiście też ciekawi, w jakie konteksty wpiszą się te dwie prace. W przypadku Dominiki Loszowy myślę, że jest to praca, która bardzo bezpośrednio dotyka też wspomnianego już kilkukrotnie tutaj kryzysu klimatycznego i czy kryzysu właśnie związanego z wykorzystywaniem zasobów, więc to jest też ciekawe, ona tak, można powiedzieć, że tak z tego czyni z muzeum swój taki postument, z wysokości którego spogląda na bardzo szybko transformujące się centrum Warszawy, a transformacja wiemy, że no, zużywa zasoby. Tak jak nasze po prostu bycie tutaj w świecie też zużywa te zasoby, więc ten komentarz Olszowy jest pewnie może taki lekko ironiczny. Z kolei praca Wali Ekspor, która ma formę takich dwóch złożonych, nałożonych na siebie monumentalnych, również ponad 4-metrowych nożyczek, jest pewnie o obecności w przestrzeni publicznej takiej formy, która z jednej strony bywa kojarzona z agresją, tak? I to są bardzo takie wizualnie ostre kąty, ostre kształty. Pewnie jest o wyniesieniu w przestrzeń publiczną tego, co zazwyczaj było redukowane do, czy opisywane jako takie robótki ręczne, zazwyczaj kobiece w przestrzeni domowej, ale też kojarzy się w przypadku Wali Eksport z tym takim gestem twórczym cięcia taśmy filmowej, montażu, kolażowania tej rzeczywistości, więc takiej pewnie czasami jarmarcznej, a czasami podniosłej atmosferze placu Defilad. Ta rzeźba może też nabierać bardzo różnych znaczeń. Nie jestem w stanie powiedzieć, o czym będzie ta praca za kilka miesięcy, albo jak zaczną ją czytać ludzie i co się wokół niej może wydarzyć. No ale w tym jest też jakiś taki rodzaj zafascynowania naszego zajmowaniem się tego typu projektami. One się wychylają w stronę, nad którą nie mamy całkowicie kontroli, ale też to sprawia, że stają się może to kolejne jakieś porównanie takim ekranem, na którym można wyświetlać bardzo różne,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. I po reklamie.

0: SK Warszawa.
1: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
1: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku.
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: jest. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace w Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki. Ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Linku!
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: dzień.
1: Let's go.